0: Salamat z darby Urmatu Radio Gucular.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w naszej cotygodniowej audycji Polonia.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы вновь приветствуем вас в нашей еженедельной программе Полония.
1: В студию Зенона Шлёнзак-Бегалиев
0: и Тамара Веселова.
1: Nasza dzisiejsza audycja poświęcona jest sylwetce Wandy Kwietniewskiej, piosenkarka, kompozytor, aranżer. Jedna z popularniejszych wokalistek polskiego rocka lat 80., założycielka zespołu Banda i Wanda. Absolutnie jedyna wśród kobiet śpiewających niezależna liderka i menedżer, samodzielnie funkcjonująca od początku swojej zawodowej kariery estradowej.
0: Сегодня наша передача посвящена Ванде Квітневской, певице, композитору, аранжировщику, одной из самых популярных польских рок-певиц 80-х, основательнице группы «Банда и Ванда». Ванда Квітневская является единственной женщиной-вокалисткой, независимым лидером и менеджером, самостоятельно осуществляющей свою деятельность с самого начала профессиональной карьеры.

0: Będąc jeszcze uczennicą szkoły średniej w rodzinnym Elblągu, założyła szkolny kabaret Przydawka, z którym wystąpiła m.in. w telewizyjnym ekranie z bratkiem. Po maturze zdawała na studia aktorskie, jednak w rezultacie znalazła się na Wydziale Piosenkarskim w Studium Sztuki Estradowej, gdzie wspólnie z Małgorzatą Ostrowską, Grzegorzem Stróżniakiem oraz Andrzejem Sobolewskim utworzyła grupę wokalną Wist, która została zauważona i wyróżniona na Festiwalu Opolskim w 1980 roku.
1: Еще учась в средней школе в своем родном городе Эльбланг, Ванда Квитневска основала школьное кабаре «Пшедавка», с которым выступила в телевизионной передаче. После сдачи школьных выпускных экзаменов Ванда пыталась поступить на актерское отделение, но в результате оказалась на вокальном факультете колледжа сценических искусств, где вместе с Малгожатой Островской, Гжегожем Стружняком и Андреем Соболевским создала вокальную группу «Вист», которая была замечена и отмечена наградой на фестивале в Ополе в 1980 году.

0: maju 1981 roku Whist przekształcił się w grupę Skandal, a następnie w zespół Lombard, w którym Wanda była jedną z wiodących wokalistek. W 1982 roku postanowiła założyć własny zespół, grupę Banda i Wanda, która bardzo szybko zdobyła sympatię i uznanie mediów dzięki chwytliwym przebojom i scenicznemu zachowaniu samej Wandy, której śpiew i taniec z figurami był znakomitym dopełnieniem show na estradzie. Zespół wzbudzał największe uznanie wśród publiczności, która przychodziła oglądać niezwykle dynamiczną wokalistkę. Cała Polska śpiewała takie hity jak Nie będę Julią, Hi-Fi, Para goni parę czy Chcę zapomnieć.
1: В мае 1981 года группа Whist была переименована в группу «Скандал», а позднее в ансамбль «Ломбард», в котором Ванда была одной из ведущих вокалисток. В ноябре 1982 года певица решила создать свою собственную группу «Банда и Ванда», которая быстро завоевала симпатии и признание средств массовой информации благодаря ярким шлягерам и сценическому поведению самой Ванды, поющие и танцующие с персонажами, что было отличным дополнением к ее выступлениям. Группа пользовалась огромной популярностью среди публики, которая приходила посмотреть на столь динамичную вокалистку. Вся Польша пела хиты, исполняемые Вандой Квітневською.

0: pierwszej połowie 1986 roku Wanda postanowiła rozwiązać swoją bandę. Rozpoczęła karierę solową. Do grudnia 1988 roku śpiewała w japońskim kurorcie Kinugawa, a po powrocie do kraju była corocznym gościem na festiwalu w Opolu. W 1993 roku Wanda reaktywowała bandę i Wandę w nowym, odmłodzonym składzie. Nowa banda wystąpiła w 1993 roku na festiwalu w Witebsku na Białorusi, a w sierpniu 1994 roku na rockowym festiwalu na Molo w Sopocie – Powroty, lata 80., gdzie znakomicie została przyjęta przez publiczność. W styczniu 1996 roku Wanda urodziła córeczkę Karinę, co spowodowało zaprzestanie działalności artystycznej wokalistki.
1: В первой половине 1986 года Ванда решила распустить свою банду и начала сольную карьеру. До декабря 1988 года она пела на японском курорте Кинугава, а после возвращения домой была ежегодным гостем на фестивале в Аполе. В 1993 году певица вновь собрала свою группу «Банда и Ванда», но уже в обновленном составе. Ансамбль выступил на фестивале в Витебске в Белоруссии, а в августе 1994-го на рок-фестивале в Сопоте «Возвращение 80-й», где очень хорошо был принят аудиторией. В январе 1996 года Ванда родила дочь Карину, что стало причиной окончания артистической деятельности вокалистки.

0: czerwcu 2001 roku zespół wznowił działalność. Do 2008 wyprodukował kolejne 3 single: Kaktus, Fajny Numer, Wiruje Świat. W listopadzie 2009 roku na prośbę fanów ukazała się długo oczekiwana płyta z piosenkami z kultowego serialu Siedem Życzeń, a w lutym 2010 w programie Dzień Dobry TVN zespół wziął udział w cyklicznym programie Historia jednej piosenki, wykonując w studiu Hi-Fi. Zespół cały czas koncertuje w kraju i za granicą, występuje w telewizji oraz w radiu. Ich profesjonalne koncerty, a właściwie spektakle rockowe, przyciągają publiczność.
1: В июне 2001 года группа «Банда и Ванда» возобновила свою деятельность и до 2008 года выпустила 3 новых альбома. В ноябре 2009 года по просьбе фанатов группы был выпущен долгожданный альбом песен из телесериала «Семь желаний», а в феврале 2010 в телепрограмме «Доброе утро» группа приняла участие в цикле передач «История одной песни». «Банда и Ванда» на продолжении всего времени выступает с концертами в Польше и за рубежом, на телевидении и радио. Их профессиональные концерты и рок-выступления продолжают притягивать аудиторию.